mi obie, zabrałeś mi obie. Jedna się wydała, jedna się wydała. Jedna się wydała, druga leży w grobie. Jedna się wydała, jedna się wydała. Jedna się wydała, druga leży w grobie. Gdzie ino widzę, niemiła mi droga, niemiła mi droga.

moja kochana i klęknę aż na kolana. Błogosław matko, na wojnę idę, żegna mnie matka kochana. Jak się mam żegnać, syno kochany? Tyś jedyna nadzieja moja. Na wojnę idziesz, pewnie w tam zginiesz. Moje serce tak.

Ejże dana chłopcy nasi wyorali gruszkę Kasi, a Kasia się z tego śmieje, kto zaorał, niech zasieje. A Kasia się z tego śmieje, kto zaorał, niech zasieje. Ej, wylazła na drogę.